bosabre kata twane se Abraham ni onyankopon na te nukrem pregura de frane kachira ne se meni onyankopon twie dia po nante meni na yape na mema mapam adam ne wontem twane se oyie sitiem amen.